ta jagin bisi kuma je wajen ta ilbo sala kinje singa mu ngo jean ko le kwareto go misa do kon ko teto go domi gre karaka rang domi gre tinen jogo logo jesus odo pil muru mi de kanti ke jo kai bula de je arde donda tel ola de pana mayam to kan ke mapage indara go du sada da ki sine ge nonde mapage makarde du sale to daromia du sada da kajine enga jup je maina do tardele mpana en akarti dare du sato toku banwa jesus il a de pana mula si targo togro togu usaje darongun de ulem aje mese ulem da akajije el deugu usa dakas romlem ay mesemlem le akisi de nuya uida ndoda tal de ujele ma ndele karesi kumba darom ya to kan ke mapa kusa de ujelem mesem ya to kan kem kido kaidelem to deugu usa dakas romlem ay mesemlem le ainsi mom dilem mamisi medilem to bom gunje kulamle tonje singamongu enya am singam ege beba makana nanaba usada kasrom da makare uba singato mapage indarale asnade mapage kasije dusale el mapale dusada duibi nga deugu usama pyage mpatarele akisikunwe.

Manjam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam